je mi lwa na oczy, sklopim ja, słońce me ubija. Rano z zorom, moja draga, prawi sklekowe, prawi sklekowe, ali bez mene. Njune plaše, ove strašne rupe osonske.